Nagrywania ci się zachciało. 29 lat. No. Zmarszczka tu, tu, kurwa, tu. Tu. Tu. Wiem jeszcze, gdzie są, ale nie powiem. Ale jeszcze przynajmniej nie mam 30. A niektórzy mają. No. W sumie jakiś pozytyw jest. Karetka? Nie po mnie.